sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci.

0: za każdym razem.
1: Radio Kiss FM.
2: Boom on my.
3: Drops and bangers.
1: Same hity.
3: Kiss FM.

0: są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Sztuczna inteligencja coraz śmielej przejmuje polskie firmy. Z takich rozwiązań korzysta już ponad 40% przedsiębiorstw, mówi Dorota Zawadzka z G Group Holding.
1: Jednak tylko co dziesiąte wdrożyło je na szeroką skalę. Najczęściej automatyzacja i sztuczna inteligencja wspierają wybrane procesy.
0: Są jednak sceptycy. Ponad 1/3 firmy mówi innowacjom twarde nie. Wielkich odkryć nie brakuje za to w medycynie. Leki na cukrzycę i otyłość mogą pomóc pacjentom z chorobami skóry. Wrocławscy naukowcy dowiedli, że preparaty te świetnie hamują stany zapalne przy łuszczycy. Na koniec sport. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0, a swojego rywala poznają po wieczornym starciu Belgii z Hiszpanią.
2: Problemy są już na S8 koło Warszawy, koło Marek tworzą się zatory. Podobnie sytuacja wygląda na S7. W Krakowie dłużej jedzie się obwodnicą krakowską i zakopiańską, żeby dojechać do A4. W okolicach Poznania za to spokojnie, nieco wolniej, ale bez tragedii jedzie się 92. Kolejny pochmurny dzień zapowiada się dzisiaj w całym kraju. Do tego jeszcze możliwe będą opady, przede wszystkim na Podkarpaciu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Na Podlasiu z kolei możliwe będą burze z drobnym gradem. Wybitnie gorąco dzisiaj też nie będzie. Maksymalnie możemy spodziewać się 25 stopni na zachodzie, więc trochę cieplej niż ostatnio, ale w centrum wciąż mamy około 20 stopni, bliżej wschodu raptem 18 i podobnie na Pomorzu.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss FM.
1: Drops and

0: są newsy na ósmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Brak konkretów po spotkaniu lekarzy z minister zdrowia. Strony zgadzają się jedynie na likwidację kominów płacowych, mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
0: Kolejne rozmowy za tydzień. O finansach dyskutują też kierowcy, na których czeka niespodzianka. Choć w hurcie jest drożej, na stacjach płacimy mniej. Eksperci ostrzegają jednak, że to tylko chwilowy oddech. A na paliwie zaoszczędzi za to policja z Radomia. Najsłynniejszy radiowóz został rozbity. Ford Mustang zderzył się z Volkswagenem. Kobieta przy skręcie nie zauważyła pędzącej policji i zajechała jej drogę. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Mamy kolejne utrudnienia na A4 na odcinku Targowisko-Bochnia w Małopolsce. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z barierami energochłonnymi. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. A właśnie koło Rzeszowa na A4 wciąż trzeba uważać. Tam z ciężarówki wypadł ładunek. Droga jest zablokowana. Na wschodzie kraju dobrze będzie mieć dzisiaj ze sobą parasolkę, będzie mogło padać, do tego na Podlasiu prognozowane są też burze z gradem. Reszta kraju pod znakiem chmur z niewielkimi przejaśnieniami. Najcieplej znowu będzie na zachodzie. We Wrocławiu czy Zielonej Górze zobaczymy 25 stopni maksymalnie, w centrum bliżej 19-20, a na wschodzie 17-18. Jutro ma być cieplej i bardziej słonecznie.

The Radio Kiss FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: leave a message at the tone.
1: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm.
3: Yes.
1: Autopromocja.

0: są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Od dziś lewy pas wolny od ciężarówek. Wchodzą w życie przepisy i wakacyjne zakazy ruchu dla tirów. Załamanie zasad i nielegalne wyprzedzanie grozi nawet 2000 zł mandatu. Z dróg szybkiego ruchu przenosimy się na nadmorskie ścieżki. Słowiński Park Narodowy znosi kontrowersyjny zakaz. Rowerzyści znów dojadą na jednośladach do ruchomych wydm. Jest jednak mały haczyk. Przy samych wydmach brakuje stojaków, więc może być problem z przypięciem sprzętu. A zamiast nadmorskich wydm można wybrać Morze Kwiatów w Łodzi. W tamtejszym ogrodzie botanicznym zakwitło kilkanaście tysięcy liliowców, mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu.
1: One są w kolorach najczęściej różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
0: Okazja do podziwiania tych roślin podczas spaceru z przewodnikiem będzie w najbliższą niedzielę.
2: Sprawdzamy, jak o tej porze wygląda sytuacja na drogach i utrudnienia są teraz na DK10C na odcinku Płońsk-Drobin w Mazowieckiem. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd przez Kucice. Uważajcie na siebie. Prognoza pogody na dzisiaj bez większych zmian. Cały czas na niebie dominują chmury, a przejaśnień będzie jak na lekarstwo. Na wschodzie prognozowane są też przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Podkarpaciu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Parasole przydadzą się też na Podlasiu. Tam synoptycy mówią o możliwych burzach. Poza tym na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni na zachodzie, około 20 w centrum i bliżej 17 na wschodzie kraju.

swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Mam plany na sobotę.
2: Welcome to the crack.
3: Jarski, hit 'em up.
4: Czekam na ciebie,

0: To są newsy na 10. Ewelina Walczak, zapraszam. Lekarze z Wągrowca pod lupą prokuratury mieli zignorować ból ciężarnej pacjentki, u której dopiero w innym szpitalu zdiagnozowano ostre zapalenie wyrostka, mówi dyrektor placówki Przemysław Bury.
1: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
0: Dyrekcja placówki deklaruje współpracę z prokuraturą. Z kolei z potężną wpadką wizerunkową mierzą się niemieccy naukowcy. Tamtejszy instytut ogłosił fałszywy alarm o trzęsieniu ziemi w Czechach. Czujniki pomyliły sejsmiczne wstrząsy z kontrolowaną przemysłową eksplozją pod Pragą. Za to w Warszawie zrobiono uzasadniony hałas. Przed Pałacem Kultury stanęła przeniesiona z Poznania wielka instalacja Kulczyk Foundation o menstruacji. To głośny apel o darmowe podpaski w szkołach, bo przez ich brak lekcje opuszcza dziś co piąta polska uczennica.
2: W ostatnim trafiku na dzisiaj mam dla Was dobrą wiadomość. Skończyły się utrudnienia na S12. W Lubelskiem koło Nałęczowa dachował samochód osobowy. Ranna jest jedna osoba, zablokowany był pas awaryjny oraz prawy pas w kierunku Radomia. Służby poradziły sobie już z wypadkiem i ruch wraca do normy, a Wy uważajcie na siebie. Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, do tego na wschodzie może padać, a na Podlasiu prognozowane są burze. Na zachodzie kraju z kolei temperatury są nieco wyższe niż ostatnio. We Wrocławiu i Zielonej Górze zobaczymy 25 stopni, ale poza tym w Łodzi i Warszawie mamy około 20, na Pomorzu 19, a na wschodzie bliżej 17. W kolejnych dniach ma być ciut cieplej, ale wciąż pochmurno i deszczowo.

твой голос. Наша антенна.

0: To są newsy na 11. Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na czwórce na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
1: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
0: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Tymczasem w Warszawie podnosi się coraz więcej głosów o odwołanie prezydenta i Rady Miasta. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w tej sprawie. Przeciwników Rafała Trzaskowskiego nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym. A zwolennicy czarnej pożyczki łapią się za portfel. Ten superowoc osiąga niebotyczne ceny. Czarna pożyczka na rynku hurtowym w Broniszach kosztuje teraz nawet 40 zł za kilogram.
2: Chmury i jeszcze raz chmury. Słońca praktycznie w ogóle nie będzie dzisiaj w całym kraju. Może trochę przejaśnień zaszczyci nas na zachodzie i w centrum, ale to by było na tyle. W Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem prognozowane są opady. W Białymstoku synoptycy dokładają do tego jeszcze burze. 25 stopni zobaczymy na termometrach maksymalnie we Wrocławiu czy w Opolu, a dla kontrastu na północnym wschodzie raptem 18.

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Znów niebezpieczna pogoda. Burzowe alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada i powieje. Mocniej za kieszeni łapią się kierowcy. Po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Cena oleju napędowego na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr.
0: Za 95 płacimy średnio 6,85. Podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. I to napięcie zmieniło plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% wskazuje na droższe bilety lotnicze, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Do krajów Unii Europejskiej pojedzie 19% Polaków, a urlop w kraju wybrało 52% pytanych.

0: Kiss FM.
1: To Sonia na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. W 29 miejscach w Polsce znikną szlabany. Zamiast nich będą tunele lub wiadukty. Tak jak w Oławie Przywiejskiej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Inwestycje w Krakowie, Łowicz, to są oborniki w województwie wielkopolskim.
1: To dla bezpieczeństwa, ale też walki z korkami, by zamknięte szlabany nie blokowały ruchu. Zablokowane zostało konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. Zapowiada apelację i zapewnia, że bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone. A jak groźnym przeciwnikiem dla Belgów okażą się Hiszpanie. Tego dowiemy się o 21 polskiego czasu. Przed ćwierćfinałem Mistrzostw Świata w Los Angeles z reprezentacją kraju spotkał się król Belgów Filip. Monarcha zaapelował do piłkarzy, by wygrali dzisiejszy mecz.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci.

Autopromocja. Nothing beats the Radio Kiss FM audition. Nic

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Jeśli temperatury przekroczą 32 stopnie na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, praca będzie musiała być wstrzymana. Nowe przepisy mają wejść w życie za pół roku. Polska od dziś pobiera energię elektryczną prosto z morza. Na Bałtyku stanęły wielkie turbiny wiatrowe, mówi premier Donald Tusk.
2: W tej chwili jest posadowionych już 54 turbiny, te 54 wieże, te wiatraki. Słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury.
1: Turbiny zaczną w pełni działać jesienią. No i na koniec jeszcze Dania. Tam w kilku miastach znaleziono larwę z piekła rodem. Tak nazywane są gosienice niewielkich motyli. Zrzucają mikroskopijne włoski, które powodują silne reakcje alergiczne.

0: Urszula Salamon. Zapraszam. Dzisiaj w Warszawie startuje Estradowe Lato. W programie są targi sztuki, yoga, spektakle improwizowane, potańcówki i koncerty. Wystąpią m.in. zespół Bluszcz, Lor, Ofelia i Rosali. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Estradowe Lato odbędzie się w ten i kolejny weekend w multimedialnym parku Fontann w Warszawie. A na dziedzińcu Zamku Królewskiego trwa festiwal Ogrody Muzyczne. Aż do 8 sierpnia będzie to przestrzeń na spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki. Na koniec zaproszenie na urodziny Starówki. Odbędą się 17 i 18 lipca. Przed nami 100 wydarzeń, spektakle, silent disco, spacery i koncerty. Zagrają Fisze Made Tworzywo i Kosma Król. Hasłem przewodnim będzie Starówka – fenomen odbudowy.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie napadu na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. To sprawka gangu Różowych Panter, mówi Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
2: Myśmy zidentyfikowali co najmniej 5 takich zdarzeń. Jest to m.in. napad w hotelu Ritz w Portugalii czy na jubilera w Maladze.
1: Jednego z podejrzanych zatrzymano na granicy chorwacko-serbskiej. Pękła szyba w samolocie linii Ryanair. Leciał z Grecji do Niemiec. Maszyna zawróciła krótko po starcie. Jedna osoba została ranna. Na koniec letni city break za granicą. Jak wynika z analizy jednego z portali turystycznych, 3 noclegi w europejskich miastach można zaplanować już od 300 zł za noc dla 2 osób ze śniadaniem. Wśród najtańszych propozycji są Wilno, Sewilla, Budapeszt i Praga.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 18:00, Ula Harciarek. Zapraszam. Na początek sprawdzimy, co czeka nas w pogodzie. Na zachodzie lato, a na wschodzie jesień, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Ten kontrast się będzie utrzymywał. Cały czas w tej wschodniej części kraju te temperatury będą niższe niż na zachodzie. Większy przełom szykuje się od środy. Cały czas na tym zachodzie najcieplej, około 29 do 30.
1: Opady deszczu na wschodzie kraju także będą utrzymywać się do środy. A z kolei we Francji upały, w Paryżu od jutra czerwony alert, bo na termometrach może być ponad 30 stopni. A na koniec nauczka, żeby nie ufać AI, bo po wskazówkach sztucznej inteligencji turyści zabłądzili w Tatrach. Zostali ewakuowani śmigłowcem.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio.

w studiu wolne miejsca? I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM.

film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans znam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: Czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś. Zostawię

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: and bangers.
1: Let's go. Sounds good.